kto chce zgarnął, trzeba zejść brać. Komu jedno wsiekną, kto jest sam, to jako ja. Kto ma serce w správnym místě, kto je prostě prýmaku, ať se na hucom spíší, ty najmou dá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo, jo, jo.